0: Lotel Radio 107,4 FM Stereo.
1: 1. jul. Jedan je čas.
2: Radio Lotel, Loznica, 107,4 MHz. Izdavač Lotel, DOO Loznica.